A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Julie.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają mnie.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

dzisiaj dzień, jutro noc, później sen. Najpierw świt.

bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mokre będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: nawet węgli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

bisa, udah.

just likening.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: tej miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szarpie.

puszczę na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym shipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie, bo ćwiczy

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Kawasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Uczniowie podstawówek dowiedzą się, jak zarabiać pieniądze, planować wydatki i bezpiecznie inwestować środki. W klasach 4-8 w ramach reformy podstawy programowej pojawi się moduł finansowo-ekonomiczny i na przykład na lekcjach języka polskiego czy przyrody nauczyciele, korzystający ze specjalnie przygotowanych scenariuszy, będą mogli swoje wątki powiązać z tymi dotyczącymi kasy. To jeden z pomysłów Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, które rozpoczyna drugi rok działalności i planuje szereg inicjatyw skierowanych zarówno do młodszych, jak i starszych Polaków. Ekonomiści, naukowcy chcą też zwracać uwagę na niebezpieczeństwa czyhające choćby w internecie, ale nie tylko. O cyberbezpieczeństwie jeszcze będziemy rozmawiali w kolejnych tygodniach. Dzisiaj wracamy do zagadnień związanych z dezinformacją. Już teraz zachęcę do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii, bo możecie w poprzednich odcinkach znaleźć rozmowy dotyczące tego właśnie tematu, czym dezinformacja jest. My sprawdzimy dziś, jak działa agencja prasowa, Polska Agencja Prasowa, i jaka jest jej rola w budowaniu takiej naszej odporności na dezinformację. Zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej, Paweł Kostrzewa, podczas konferencji Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej był pytany o swoje spojrzenie na obraz polskiego społeczeństwa, a także o szansę na stworzenie takiego systemu skutecznej edukacji ekonomicznej wśród Polaków.
2: Ja wierzę w to, że ta informacja jest wysokiej jakości. Zaświadczają o tym publikacje i nazwiska ludzi, którzy pracują w agencji od lat i dbają o tę wysoką jakość informacji. No wierzymy w to, że my możemy być w tej takiej skomplikowanej układance, bo ja wierzę, że budujemy coś bardzo ciekawego, pełnić taką rolę, jak to my lubimy mówić, referencyjną, że to do nas się odnoszą, że tutaj powstaje ta źródłowa informacja, która potem dociera do odbiorców, ale też wierzymy w siłę fact-checkingu, czyli sprawdzania informacji, ile dzieje się dezinformacji, przekłamania, a więc rola fact-checkingowa agencji wydaje się tu być nie do przecenienia, podobnie jak walka z dezinformacją, czyli prostowanie tego wszystkiego, co gdzieś pojawia się nieprawdziwe. To tak postrzegamy swoją rolę. Rzetelna informacja wysokiej jakości, informacja fact-checking, przeciwdziałanie dezinformacji. Wierzymy w to, że w Polskiej Agencji Prasowej to my tu pełnimy taką istotną, kluczową rolę w ekosystemie mediów, który stabilizuje ich wysoką jakość, wartość. No i cały czas pracujemy nad tym, żeby to właśnie przekaz z Polskiej Agencji Prasowej wpływał na to, żeby wysokiej jakości informacja docierała. W tym wypadku mówimy o tych młodszych pokoleniach. One też, bez względu na to, jak my o tym myślimy, dużo one, już te pokolenia, korzystają z tego internetu, który my trochę demonizujemy dzisiaj, dużo częściej prawdopodobnie niż my, bo jak my rodziliśmy się i książka była jakimś wielkim wydarzeniem w naszym życiu i walczyliśmy o dostęp do książki, aby ją czytać, to dziś właściwie książkę zamienił telefon, w którym mamy cały świat, gdzie są wszystkie filmy, książki, piosenki i tak bardzo łatwo docierać jest do miejsc, w które ten odbiorca chce dotrzeć, więc my musimy być tam wszędzie na straży. Na straży tego z jednej strony, żeby podawać prawdziwe wiadomości, a z drugiej, żeby pełnić taką rolę z angielska brzmiącą media literacy, czyli praca na rzecz tego, aby młodzież rozumiała, co to znaczy świat mediów, żeby rozumiała, co to znaczy przeczytać fałszywą informację i łatwo ją zweryfikować, żeby nie ulegać łatwo przeczytanej informacji, bo ona jest chwytliwa. Bo ona ma taki haczyk, który mówi, o, to jest świetne, prawda? My wiemy, że na tym to polega, że łatwo kupuje się kogoś, kto jest gorzej wyedukowany i złapie taką najchętniej antysystemową myśl, którą będzie niósł dalej. Jakby tutaj jest przeogromna rola do zrobienia. My mamy i tradycyjne formy dziennikarskie, i te nowoczesne, którymi będziemy starać się wspierać tę inicjatywę i prezentować no, jak najwyższej jakości informacje, od której zacząłem i którą chcę skończyć.
1: My nie damy skończyć tak od razu, bo za chwilę będziemy pytali o te nowoczesne pomysły. Spytamy też, jak działa agencja prasowa i czym na przykład różni się od redakcji czy od waszej ulubionej strony internetowej. Będzie także o inicjatywach dotyczących walki z dezinformacją.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Dziesiątki redakcji, setki autorów, tysiące depesz. W dzisiejszej audycji staramy się wykształcić w sobie umiejętność spokojnego przewijania treści i bacznego obserwowania tego, co czytamy w internecie. Rozmawiamy dzisiaj o zjawisku dezinformacji i o samym informowaniu. Podczas konferencji Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej rozmawiałem z zastępcą dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej Pawłem Kostrzewą. Panie redaktorze, jeśli informacja to muzyka i to dźwięk miły dla ucha, to jakim dźwiękiem jest dezinformacja?
3: No być może jeszcze bardziej wdzięcznym dźwiękiem, prawda, bo to może być właśnie muzyka najwyższych lotów, którą łatwo łapiemy. Bardzo łatwo jest złapać myśl lekką, prostą i w kontrze do wszystkiego, gdzie możemy odnaleźć drugie dno. Takie rzeczy łapiemy szybciej. Gorzej nam przychodzi, kiedy albo otrzymujemy banalną prawdę, która jest powtarzana i ona jest nudna, albo jest rzecz skomplikowana, mówiona trudnym językiem i wtedy w ogóle jej nie rozumiemy. Więc ci, którzy mają łatwe recepty na trudne problemy, zawsze znajdują swoich odbiorców, bo wydaje się odbiorcom, że oni łatwo rozumieją ten świat, a on jest dużo bardziej skomplikowany.
1: Żyjemy w czasach, w których mamy nie tylko redakcje, nie tylko agencje. Zaraz będę tak pytał o takie rozróżnienie. Mamy pełno gadających głów, które w mediach społecznościowych mówią jak jest i tłumaczą świat. Jest to z jednej strony otwarcie na różne głosy, ale z drugiej też zagrożenie.
3: Tak, i tutaj właściwie nie ma recepty, bo jestem ostatni do tego, aby powiedzieć, że jakiś twórca, który nie ma legitymacji dziennikarza, nie ma prawa robienia audycji o czymś, bo być może pozwala mu to robić do doświadczenie, które zdobył, wykształcenie, które zdobył. I tu jakby nie ma na to wpływu. Trzeba uznać, że dzisiaj świat jest bardzo liberalny, bardzo demokratyczny, bardzo wolny i niemal każdy, kiedy znajdzie sobie kamerę, mikrofon albo tylko telefon, może zrobić swój materiał i może go zaprezentować. Jeśli znajdzie odbiorców, jeśli wykaże się jakąś swoją osobowością, charyzmą, będzie oddziaływał albo na małą grupę ludzi, albo na ogromną grupę ludzi. No i tutaj muszą pojawić się pewnego rodzaju bezpieczniki, które albo stabilizują tę sytuację, albo przeciwdziałają takiej sytuacji. No i właściwie to nie ma nic innego, a z drugiej strony zostaje ta wielka rola mediów, tych, które chcą mówić rzetelnie o tym, jak jest, podawać prawdziwe informacje. No i im większa będzie ta fala, która mówi prawdę, tym łatwiej będzie zweryfikować, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie.
1: A jak dokładnie działa Polska Agencja Prasowa? O tym zaraz. Będzie też o inicjatywie Sprawdzam To.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Musimy być na straży rzetelnej informacji, a eksperci powinni być rozumiani przez młodzież. Tak mówi w rozmowie z nami Paweł Kostrzewa. Jak podkreślał już wcześniej zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej, dostarczanie rzetelnej i sprawdzonej informacji to podstawa w uodparnianiu społeczeństwa na dezinformację gospodarczą. To zajrzyjmy do internetu i poszukajmy tematów, a tam... Część naszych słuchaczy może nie mieć świadomości, że ma do czynienia z treściami PAP-u, bo gdy wejdziemy na jeden, drugi portal, widzimy informacje, często one są oparte w dużej mierze na waszych depeszach. Spróbujmy tak w skrócie opowiedzieć, czym się zajmuje Polska Agencja Prasowa.
3: No, Polska Agencja Prasowa tworzy materiał źródłowy, nie komentujący danej informacji. My podajemy taką meta, można powiedzieć, informację. I jak my tu roboczo na korytarzu mówimy sobie, że my dla naszych odbiorców tworzymy taki spód do pizzy. A potem to, jak ta informacja wygląda, no to właściwie zależy od tego medium, które od nas pobiera te informacje. Jedni lubią pizzę hawajską i dodają tam ananasa i kukurydzę i szynkę, prawda? I to jest ich ostateczny materiał, który podają czy w swoim radiu, czy w telewizji, czy na stronie internetowej, a inni po prostu tylko mają te pizzę z sosem pomidorowym i z ziołami, prawda? I my jakby pozwalamy odbiorcy, który nabywa naszą treść, żeby korzystał z prawdziwej, rzetelnej, solidnej informacji. A potem on przygotowuje ją na modłę swojego portalu, swojego miejsca, gdzie pracuje. Najistotniejsza idea jest taka, że my nie pozwalamy na zmianę wybrzmienia informacji, którą my przekazujemy. ale można je wzbogacać, coś do nich dodawać. Właściwie każdy może sobie z tą informacją zrobić, co chce, ale może też ją opublikować jeden do jednego, jeśli ma taką ochotę, prawda? Więc to jest bardzo różnorodne. My jako odbiorcy nie wiemy, że niemal za 60%, a niektórzy mówią nawet 80% informacji, które pojawiają się w mediach w Polsce, stoi Polska Agencja Prasowa. Bo nie każdy zajrzy do końca tego artykułu i nie przeczyta, że na końcu są te magiczne trzy literki PAP. Jako twórca albo współtwórca informacji, bo jak mówiłem, my albo robimy bazę do treści, albo przekazujemy informacje jeden do jednego, to wszystko zależy od medium. Sam pan dobrze wie, jak to jest, prawda? Czy wykorzystuje się tylko jakiś fragment tej informacji, dopisuje się swoją część, aby potem powstała radiowa wersja tej informacji, albo ona jest odczytywana w całości na przykład.
1: I na co dzień uczę studentów, jak taką depeszę zredagować, by pasowała do języka radia. A jak nauczyć odbiorcę tego, by czytał świadomiej, albo wolniej, albo uważniej to, co widzi w internecie?
3: No my na wszystkie problemy nie mamy odpowiedzi. Pełnimy jakąś swoją ustawową rolę, w którą wpisana jest misja, która wiąże się właśnie z tą odpowiedzialnością, sumiennością, rzetelnością i prawdziwością. I właściwie nie zostaje nam nic innego, jak co dzień podawanie jak największej liczby absolutnie najprawdziwszych informacji, które będą docierać do naszych odbiorców, a za ich pośrednictwem do uczestników życia publicznego, i do młodych, i do starszych, i do całego społeczeństwa. I w tym upatrujemy swoją niezwykłą rolę, wierząc w to, że z tej ogromnej masy treści, którą przygotowujemy codziennie, licząc miesięcznie, to jest kilkadziesiąt tysięcy treści, które publikujemy i przekazujemy, że te najważniejsze zostaną przekazane i dotrą do społeczeństwa.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze o projekt Sprawdzam To, bo jest to projekt, który media publiczne, Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa, uruchomiły jakiś czas temu, by sprawdzać to, co nam ten przekaz próbuje zaszumić.
3: No tutaj ja mogę mówić za PAP, choć rzeczywiście pracujemy w takim triumviracie Polskiego Radia, Polskiej Telewizji i Polskiej Agencji Prasowej. No to jest taka orka na ugorze, codziennie ciężka robota na rzecz odkłamywania rzeczywistości, prostowania fałszywych tez, które są prezentowane. No i to jest taka mrówcza praca, której nie da się moim zdaniem ocenić po tygodniu czy po miesiącu, tylko jakiś dłuższy okres pokaże, liczby pewnie pokażą, ile informacji udało się odkłamać, ile narracji udało się odwrócić, ile udało się pokazać tych nieprawdziwych, żeby zwrócić uwagę, że to nie jest tak, więc to jest taka, wydaje mi się, dzisiaj niekończąca się praca. Nie będzie ostatniego dnia walki z dezinformacją, bo prawdopodobnie będzie jej więcej codziennie, w związku z tym jakby praca na rzecz przeciwdziałania będzie coraz istotniejsza, ważniejsza i być może trzeba będzie zaprząc jeszcze wiele innych instytucji i mediów do tego, abyśmy wszyscy patrzyli w jednym kierunku.
1: Tak mówił zastępca dyrektora generalnego Polskiej Agencji Prasowej Paweł Kostrzewa. Dodam, że za nami już Forum Ekonomiczne w Karpaczu i grupa naukowców zaprezentowała tam raport Dezinformacja i bezpieczeństwo poznawcze. Zespół ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polską Agencją Prasową zaznaczał, że w dobie natłoku informacji, rozwoju sztucznej inteligencji, rosnącej skali manipulacji informacyjnych, coraz większego znaczenia nabiera pytanie o wiarygodność źródeł, odporność społeczeństwa na dezinformację i bezpieczeństwo poznawcze obywateli. Do tych haseł myślę, że jeszcze będziemy powracali. A teraz zachęcam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam rzetelna wiedza, nie tylko na tematy związane z dezinformacją. Zachęcam, obserwujcie w ulubionych aplikacjach z podcastami. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

thanks to Thanks to

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

Rama, rama, proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Puszczę na sudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, około godziny 17 na fanpage'u facebookowym, bo ten post miał się pierwotnie ukazać o 11, no ale coś chyba mi się nie udało w planowanie. No to będziemy mieli dzisiaj sporo muzycznych nowości, już też pojawiają się coraz to nowe płyty, na które gdzieś tam czekałam i z których już kilka tygodni temu na przykład prezentowałam niektóre single. Będą też takie zapowiedzi singlowe. Dużo dzisiaj alternatywy, troszeczkę bluesa, no dokładnie to takie bardziej trzy utwory, bardziej może nie tyle bluesowe, co blues rockowe. Będą kolejne wokalistki, no bo nie mogłam sobie odmówić przyjemności zagrania dwóch wokalistek bluesowych, które... Jedna z nich niedawno wydała swój najnowszy album studyjny, a druga z nich się przymierza do nowej płyty 8 października i o niej już wspominałam dwa tygodnie temu. Tą drugą wokalistką jest oczywiście Sari Shore, więc poopowiadam trochę o jej nowym singlu Running Wild, czyli utworze tytułowym z tej płyty. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posty na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania. Co prawda wiem, że doszły mnie słuchy, że niektórzy słuchacze stali są dzisiaj na koncercie, no ale może jutro słuchają powtórki. Jutro chyba powtórka około godziny 14. No a my teraz zaczynamy od pierwszej płyty. Powiem szczerze, jakoś nie zarejestrowałam, że ta premiera już miała miejsce. Myślałam, że ona będzie bardziej... w połowie września, a tu się okazało, że już w zasadzie w zeszły piątek była nowa płyta Mika Harvey'a i Amandy Azevedo. To jest ich kolejna odsłona ich współpracy. Pamiętam, że w 2023 prezentowałam ich wtedy pierwszy chyba taki debiutancki album, jeśli chodzi o ten duet, czyli Phantasmagoria in Blue. Teraz mamy płytę Psychedelia in White. Jakoś tak lubią takie tytuły dosyć, można powiedzieć, psychodeliczno-fantasmagoryczne. I tak samo też mogę powiedzieć o okładkach tych dwóch płyt. Są takie dosyć mocno zaimprowizowane, mocno fantastyczne. No i w sumie ta płyta brzmi dość mocno filmowo. Tak mogłabym sobie wyobrazić, że niektóre z utworów, które znalazły się na tej płycie, właśnie mogłyby być soundtrackiem do jakiegoś filmu. Jest to taki trochę, mogę powiedzieć, jesienny album, więc dosyć nadałby się na dzisiejszą pogodę, która nagle się zmieniła z upału wczorajszego. No i przyznam, że przesłuchałam tę płytę i naprawdę słucha się jej absolutnie fantastycznie. Oboje hipnotyzują swoimi głosami, które ze sobą doskonale współgrają. No i naprawdę brzmi to absolutnie fantastycznie. Chciałabym bardzo, jeśli kiedykolwiek będzie to możliwe, zobaczyć właśnie ten duet na koncercie na żywo. No ale nie wiem, czy oni coś takiego planują, czy to jest taki bardziej, można powiedzieć, projekt studyjny. No chyba, że będzie taka jednorazowa trasa podsumowująca właśnie ten projekt. No ale o tym na razie nic mi nie wiadomo, więc tylko powiem tyle. Przed Wami Mick Harvey i Amanda Azevedo, dwa utwory z płyty Psychedelia in White.

Utwór się nam będzie tutaj powoli wyciszać. Mam tu takie, można powiedzieć, nagranie bardziej z teledysku. Teledysku przyznaję, akurat ja nie widziałam, więc muszę to nadrobić, ale jak macie ochotę, to oczywiście was zachęcam. I przyznaję, że ten utwór naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy właśnie pierwszy raz słuchałam tej płyty. Co prawda, chyba to był jeden z singli zapowiadających to wydawnictwo, ale przyznaję, że wtedy, kiedy on się ukazywał, miało to miejsce jakiś miesiąc temu, to chyba udało mi się go przegapić. Jest to naprawdę piękna jesienna płyta i taka bardzo, można powiedzieć, podniosła, dość mocno poważna. Akurat nie miałam chwili, żeby może troszeczkę głębiej zanalizować teksty tych piosenek, no ale może jeszcze kiedyś się uda do tego albumu wrócić, bo naprawdę tutaj jest czego słuchać. Więc może za kilka tygodni jeszcze wrócę, jak będę chciała sobie na przykład audycję uzupełnić, jeśli chodzi o nowości albo inne utwory, chociaż tutaj niczego nie obiecuję, bo coś czuję, że już zaczynamy wrzesień, zaczynamy październik, premier coraz więcej, chociaż na razie mam wrażenie, że było sporo takich, można powiedzieć, październikowych zapowiedzi. No ale skoro mówimy o płytach, które już się ukazało, no to mam dla was kolejną. Tym razem przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Lach Priest i występuje pod właśnie takim pseudonimem i tak właśnie należałoby to przeczytać. Jest to Brytyjczyk, który nazywa się Samuel Eastwood, jak dobrze pamiętam. Eastgate, nie Eastwood. No. Ale i właśnie on wydał już chyba 5. czy 6. album studyjny pod właśnie pseudonimem Lach Priest. Album ten nazywa się Into the Sky. No i mamy tutaj do czynienia z taką mocno alternatywną muzyką. Sporo elektroniki, chociaż nie aż takiej super eksperymentalnej, nie też dyskotykowej, bo jest trochę takich, można powiedzieć, bardziej może trip-hopowych wejść, trochę takiej elektroniki skłaniającej do refleksji. Jak słuchałam tej płyty, no to przypomniało mi się trochę, można powiedzieć, lata 90, czyli można powiedzieć złota era trip-hopu. Aczkolwiek nie wiem, czy Samuel zgodziłby się z moją tezą na temat tej płyty. A skoro ja jestem ogromną fanką właśnie tej ery trip-hopu i trochę żałuję, że ten gatunek muzyczny w ostatnim okresie, że tak powiem, trochę ucichł, no ale Taka kolej rzeczy. No i można oczywiście wracać do płyt zespołów takich jak Portishead, czy można powiedzieć wczesnego Archive, czy Lamp, czy wczesnego Massive Attack. No ale cały czas liczymy na to, że szczególnie przynajmniej dla mnie Portishead wróci. Ponieważ akurat jeśli chodzi o Archive, no to nawet chyba w tym roku jakiś album wydali, ale mam wrażenie, że to nie jest tamto Archive, które ja tak bardzo pokochałam. No ale koniec już o dygresji trip-hopowej, słuchamy Lach Priesta.

trochę dłuższy to był romans z muzyką elektroniczną, no ale jeszcze w tych klimatach pozostaniemy. Co prawda te dwa utwory nie były najbardziej eksperymentalnymi w dzisiejszej audycji, ale ten, co za chwilę wam zaprezentuję, no naprawdę będzie brzmiał dość ciekawie. Jest tam dużo takich, można powiedzieć, skreczy DJ-skich. Czasami miałam wrażenie, że pierwszy raz, gdy go słuchałam, to się zastanawiałam, czy na pewno wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dźwięki, ale sprawdziłam na kilku źródłach, wszystko się absolutnie zgadza, więc za chwilę tego posłuchamy w dosyć takiej bardzo eksperymentalnej wersji elektronicznej. Ten utwór to jest najnowszy singiel zespołu Vanishing Twin, który raz na jakiś czas tutaj w audycji się pojawia, szczególnie właśnie z zapowiedziami nowej płyty, bo oni z kolei wydają chyba 8 października, jak nie, 2 października, teraz patrzę na prasę, wydają płytę Archives. I chyba z 3 tygodnie temu prezentowałam pierwszą kompozycję zwiastującą to wydawnictwo, a wczoraj na mailu odnalazłam kompozycję Oral Tradition, która będzie zamykać ten album. No i powiem wam szczerze, ją tak przesłuchałam i na początku miałam takie bardzo, bardzo mieszane uczucia, ale później stwierdziłam, że w sumie obok LA Priesta to będzie całkiem nie najgorszy wybór, więc za chwileczkę posłuchamy tegoż utworu.

Vanishing Twin Oral Tradition, drugi singiel zapowiadający album Archives, który ukaże się 2 października i myślę, że w okolicy premiery jeszcze wrócę do tej płyty. No a teraz czas na płytę, którą dopisałam do listy jako ostatnią. Tym razem będę mówić o brytyjskim projekcie Maxa Kinghorna Millsa, który nazywa się Hollow Hand. Artysta pochodzi z Brighton, czyli to nie jest Bristol, ale też właśnie tak mi się kojarzy, że dużo tam właśnie w tym Brighton było koncertów. No i to już będzie jego 4. album studyjny, wydany chyba w sierpniu tego roku, więc całkiem niedawno. Nazywa się on Wish Road South. No i mamy tutaj taki, można powiedzieć, klimat trochę indie popowy, trochę folkowy. No a żeby trochę bardziej artystę przedstawić, to Hollow Hand współpracował m.in. z Caitlin Rose i z Ifenessa Francis. To drugie nazwisko coś mi mówi, ale nie zdążyłam, przyznaję, sprawdzić dokładnie, czym ona się zajmuje, ale coś mi to mówi. Za chwilkę może sprawdzę, a wy teraz posłuchajcie sobie 2 utworów właśnie z tej płyty.

Dziwne to zakończenie, jeśli chodzi o ten utwór. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawe. Cała ta płyta w sumie jest to taka, można powiedzieć, troszeczkę w klimacie muzycznych skrajności. Bo tak jak zapewne zauważyliście, to na początku mieliśmy utwór bardzo, bardzo spokojny, który w sumie już przygotowywał nas trochę może do takiego wyciszenia. A później mieliśmy kompozycję Drunken with Judy, która była już taka, można powiedzieć, bardziej taneczna, może jakoś tak. No i naprawdę to mnie w tym albumie chyba najbardziej zaskoczyło. No i w sumie myślałam tak naprawdę, że jak przesłuchiwałam, że to jest zespół, a nie tak naprawdę jednoosobowy projekt. Więc w sumie coś nowego. Dawno takiej muzyki z okolicy indie folku, indie popu nie grałam. Może czas wrócić do tego gatunku. Pamiętam, że w ostatnim okresie dużo było takiej, można powiedzieć, muzyki bluesowej. I za chwilę też do niej przejdziemy, bo troszeczkę premier tu się nam nawarstwiło. I myślałam na początku, żeby te bluesowe utwory zagrać na samym początku i powoli nas wyciszać. Ale później stwierdziłam, że granie takiej mocno eksperymentalnej elektroniki w drugiej części audycji może nie do końca się sprawdzić. I mam nadzieję, że mój wybór bluesa na koniec wam również przypadnie do gustu. No ale teraz już trzeba powiedzieć, co dokładnie będziemy grać. Pamiętacie, jak 2 tygodnie mówiłam z ogromną ekscytacją, że Sari Shore wydaje swój najnowszy album studyjny Running Wild w październiku, dokładniej 8. Mówiłam o tym, że gra koncerty w Polsce, jak dobrze pamiętam, 10 w Gdańsku, 11 w Krakowie, więc jakby ktoś miał ochotę, no to bardzo zachęcam. Cały czas będę kombinować, jak to się wybrać może do tego Krakowa na ten koncert, ale troszeczkę mi to koliduje z moimi, można powiedzieć, innymi planami koncertowymi, zagranicznymi, bo to dosłownie będzie kilka dni przed. No niestety, Sari akurat do Polski chyba przyjedzie po raz pierwszy albo po raz drugi, bo chyba kilka lat temu jeszcze grała na Suwałki Blues Festival. Swoją drogą kolejny festiwal, na który chciałabym się w końcu wybrać, ale ciągle mi nie po drodze, bo jednak jakoś te Suwałki daleko i nie do końca wiem, jak się za to zabrać. No ale może za rok, za dwa. Albo po prostu będzie to takie, można powiedzieć, niespełnione marzenie, no bo trochę będę miała bluesowych festiwali, w zasadzie jeden duży bluesowy festiwal już w przyszłym roku zaplanowany. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będę mogła uczestniczyć w festiwalu Open Air Blues Festival w Bryzu. I tam na razie wiemy o tym, że będzie Czobona Masa, będzie Beefheart. No ale na pewno dobiorą i może właśnie jedną z uczestniczek, a właściwie artystek występujących na tym festiwalu będzie Sari Shore. Dzisiaj dosłownie o północy ona opublikowała właśnie tytułowy singiel Running Wild, który brzmi naprawdę fantastycznie. Jak sobie słuchałam tego utworu, no to przypomniałam sobie, jak parę lat temu, już to było, ile to lat temu, było chyba 7-8, musiałabym dokładnie sprawdzić, miałam ogromną przyjemność z nią porozmawiać na wywiadzie i pamiętam, że jednym z takich tematów pozamuzycznych były jej psy, bo miała wtedy 3 albo 4 pitbulle. Teraz nie wiem, ile ma, ale może gdzieś znajdę te informacje. A my teraz posłuchamy Running Wild i Sari Shore. Naprawdę polecam ten kawałek.

Seri Shore Running Wild. Ta płyta ukazuje się 8 października, chyba tydzień wcześniej jest w jakimś mieście brytyjskim koncert, taki można powiedzieć inauguracyjny, bo to się mówi release show po języku angielskim. Niestety się nie wybieram na koncerty w Polsce, no zobaczymy, może jakimś cudem. No ale skoro już mówię tak dużo o Seri Shore, to może jakoś wykombinuję ten koncert, żeby na przykład pojechać i potem wrócić prawie prosto do pracy. No ale zobaczymy. A skoro teraz mowa o bluesowych artystkach, to przechodzimy dalej. Byliśmy w Ameryce, teraz przenosimy się w zasadzie do Australii. Tym razem jest to artystka, która także od wielu, wielu lat już na scenie sobie radzi. Chyba dokładniej debiutowała w roku 2005. Nazywa się Lesia Lewis i przyznaję, jest to moje pierwsze spotkanie z jej twórczością. Jakoś tak na jednym z portali, można powiedzieć, z albumami znalazłam płytę Strike to Ignite i stwierdziłam, że zapiszę sobie ją do listy do przesłuchania. No i powiem, że ta gitara naprawdę mnie nie zawiodła. No a skoro już tak bardzo ją reklamuję, no to co jeszcze mogę powiedzieć? Z tego, co widzę na jej stronie internetowej, no to na razie o koncertach nie wiadomo, chociaż odsyła na swojego Facebooka. W 2026 roku wygrała Memphis Blues Challenge. To jest takie, można powiedzieć, wydarzenie, że chyba kilka zespołów, kilka artystów prezentuje swoje utwory i potem sędziowie wybierają tego najlepszego. Ma też bardzo porządne rekomendacje na przykład od Nita Strauss, która widziała ją na koncercie 3 razy. No i powiedziała, że to jest coś absolutnie fantastycznego. W takim razie posłuchajmy pierwszego utworu, który chcę wam dzisiaj z tej płyty zaprezentować.

Lesia Luisa Take It to jeden z utworów z jej najnowszej płyty Strike to Ignite. Na koniec mogę powiedzieć dla was taką balladkę bluesową. Utwór nazywa się Just Passing Through. I to jest taka kompozycja, która mi się spodobała jako pierwsza, ponieważ właśnie ja mam chyba ogromną słabość do ballad bluesowych. Czasem częściej one mnie przekonują najpierw, a później właśnie słucham całej płyty i dowiaduję się, że jest absolutnie fantastyczna, więc tutaj też dokładnie to powiem. Jeśli wam się podobało to, co zagrałam, to oczywiście przesłuchajcie sobie te wszystkie albumy, wszystkie utwory ponownie, jeśli macie taką ochotę. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Tam też kolejna porcja nowości, nie wiem dokładnie jakich, ale to się może okazać w najbliższym tygodniu. Na koniec zapowiadana Australijka Lesia Louise, którą też chętnie bym zobaczyła właśnie na festiwalu w Brezoi. Kompozycja Just Passing Through, a ja mówię do usłyszenia.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

It's on your bedroom floor.

flashbacks.